Eno mać, sće wy to też sobą dożywili, albo ać sće so przed telewizor czapnęli, nie liczą mnie ludzie, są w niemskiej, a we drugich dzielach Europy zaćmicze słońca, czera wieczor, sćehowali, w obgieczbu, ali wieczor sydmich, słuchajcie so potem miesaczk po takim poniecim przede słońca do nich, nie by potem jenosz jeszcze taki cyle, cyle wózki serb widzieć. Na severu by przybliżnie 5-80% słońca zakryte, na juhu niemskiej by to hać, to 90% tam. A absolutne, totalne zaćmicze słońca dożywichu dzielę islandskie, grönlandskie, każ też severnie szpanijskie, a na Baliarach. Po takim dobysze Wulkawiecka czera wieczor za niekotrych, a druzy se praja, što te jenoś cedza, to je mitala cyle smorze. 4 do na po 6-3, a to lejule? Jest był Jamesa, Krzeszczana Mynka.

0: Ma dźensa hilža zündźina ze Smochčic.
1: Mam nuzne kaž přeco. Sym přepožďe votjeva. Nadobo je droha zašlahana. Rozněvana widžu žurtu taflu přede mnu. Wobjestka. Steji tu, jako by si s Bohom dorečała, daj jej skrótka pozastać. Merzam so. Mój nuckowny motor wierci so jeszcze spieszniejszo hać tun mojego auta. Mi so zda, zo je bu w osobinsce mój dniowy plan przemytać chcę. To niczo nie pomha. Dyrpju w odpocić. Jedu przez wiesku, na kotru szewak żeni nie dziwam. Przed zarodu biedzi so starsza żona z czeszki karu. Pozastanu skrótka, a popomham jej. Tak stej mój naraz. A rieči moj vo jeje nučkach, vo mojich nadavkach, vo tym, štož najo rune počežuje. Nepředvičana přestavka namaj tyješe. Bie to, kaž nevočakované žonovanie, kotrž sune so skrađu meznaju. Nucko nevujednana, jedu dale. A moj džen nie je hižo samsne. Začuvam, zo mam spokojne posmjuk na mezvoču. Bu ma humor. Nesčele žanych janželov, staj tafličku do mojo puča. Nic so by mě zadžažal, ale so by mě rune tam věd, když małe žonovanie na mě čaka.
0: Dole praje hlža Zunžina ze Smochčic, nadavku a zamovitosť či bačoňské vosady.

Hyperjewitch stacjach wotmeje so netko pundelu potek im finale litosche beach volleyballowe tore Radia Zatkola to w Miłoczycach. A kajż meteorologo jo wiesča nie budże, to hižo tak horco na tutem večeru, kajż na przykład juca sobotu hač do 4 mate predeminnische samo 6-30 stopniam sobotu potek im 16-noč se budżo so počič. A ja se skoro myslu kmotry, kmocja, starši, woki dziedojo, čim bole. 6 menšinov po 6 Čeche. Dobranje, přeje vam Serbski rozvoz tu z mesta.

0: Policija zdźěli.
1: Po 2.6 a 9.10 pola Mučova je w utoru poponju lesnym wojen wuderiu na niedźe 5.000 kvadratnych metrach so paleše. Wonjowa wobora zamu wojen Cašeč z was kvadroa 5 lato wiacore hodziny zašlehane. Wicna škoda učinja nikak 2.000 euro za přičinu wojenja so nitko slidži. W utoru przyponiu dojdzie na Kinsbokskiej blisko Kamienca Kniezbożu, 6-80-letny bez swojej kija smier Kamienc po puczu, a kolidirowasze w krzywicy z naprzeczo jeducem Dacia. Po uszym zdaczu dokież niebie dosyć daleko naprawo na swojej jezdniju. Umianka so lochce zrani, wicna szkoda tam 18,000 euro. W utoru wieczor jest na wóżyskiej drodze pola Wuslinka Češke Niezbożo stało, jako dury 18-letny wodzia Opela do Sztoma, muża dowiezechu Češko zranienego do Korunie. Če od lajek Niezbożu dojszło, przepytuje policja we Wojorecach, więc na szkoda uczynia niekak 16,000 euro. A trochu nieuszynne Niezbożo jest w utoru wieczor we Wojorecach stało, cija postaletny kolesowa prasny do nakupowanskiego woza, kiż steje się na kolesowarskim puczyku. Če od lat tun tam bie, z tym so policja nitko zabiera, muż so lochko zrani. And

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranje. Serbska wyższa szula we Worklecach za jej z nowym szulskim letom pilotową fazu za nowy koncept wuknienia. Andrea Kiszcena ma na drobnostce.
2: Šulerki a šulerjo maja přichodže bole samostatne dživač a so při vukneniu bole sami organizovač. Tež vopkat s medijemi maja trenovač. Nimo toho zmeja kužde štvrč leta kuždem letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zoby so toho časa sem radziło, so dwójne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotowej fazu nového koncepta su so vúčerjo tutun tydžen, jako su so na nové šulske leto přihotovali, hišće raz intenzívne zabirali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tym na vúžadania dženstnišeho časa a nadžijeja so, zo z novoriadovaniom dječi lepje vuknu a se tiež same lepje pomhač vedža.
1: Nowy koncept jest ze szulostwem gajsztejsz starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Sztonacze młodych ludzi są nie w Łużycy, w obczyli są w odczęsniejszego na Litusiej Akademii Komono-Hudźbnego Zwiedzenia Hornia Łużyca. Zmieja 4 dny w Łużbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmerec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodzie w rodziszczu nawieduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Nazwuczowanu komonu hudźbu przedstaja młodzi hudźbnicy niedzielu z koncertom w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je neusiednu jurystisku czajncu dobywa. Kajž vjesnanostka Madeleine Rynčová, gmínsku rádu čera informovaše, je sakski zariad Drežanach dovolium za smetejš kmena, byč sobustav energijového drústva vítaj. To běše budyski krajny zariad mesace dovo odpokazav. Loni založené energijové drústvo berie zastaranie z čopfotu a milinu v rádvorske gmenie do svojich ruku. Dotal je hižo niedžeš 70 obydlerjú s čvonom. Tež gmena drústvu netko přistupí, dokež budú so komunálne tvárenia, to runia drústvu vysyči přizamknič. Župa Andri Zeler Vojorece chce kunc augusta v Čornom Kumcu pomiatnú táflu za Gertrud Vincerovú při Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve vobuku opomnenského zaredovania odkryč. To zdželi předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho planuje za 9 a 20. augusta kubvansku jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 občelníku přizivivo. Septembrie sleduje zariadovanie k tradícii vojorovského serbského kvasa a hotovania vojorovské drasty v krabatovom mnie. Na Karlovej univerzite Praze je so čera viace hač 100 občelníkam rečnije šule češtiny rečný certifikát přepodal. Mies občelnikami z 30 národov by tež 6 serbsce rečacoch. Oni sú štipendii za rečný kurs přes rečný centrum Vítaj, kooperácii s českým knežostvom dostali. Tak zakonči so po mesac vuknenia na šelakých rečných nivovách, včera v Praze, 9 a 60 lečná šula Česčine. A to bych u naše pojezdče, kýž namakáče tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hojdźen sa zaso słońco bez przestawki, lidma mroczawki na niebiu popuczu, to szo przy temperaturach około 28 stopniu. Jutrze a sobotu upada runie tak, jenoż zobyła przeco horcisho jutrze nikak 30, sobotu 4:30 do 6:30 stopniu.
3: Na poczach szo tak daleko ok, tuż przyjedźcie dery do dżensniejszego sztwórtka. 4 po napu 7.
0: Serbski rozwóz.

0: Hónje běžite europske mištarstwe w Birminghamje so w lochkatletice wobědžuje a Parizu pfuaja. A to běčera wuspěšny večer za němskich pfuarjů, Matejo.
1: Na kóždy pad šako se daše dwójne dobyče přes 800 metrů w wólnym stilu. Hakle 19-letny Johannes Liebmann doby złoto, a to nudom s europskim rekordom, 7:37,59 sekundo. Slebro dzieše na Svena Schwarza. Liebmann z tym swójski europejski rekord jeszcze raz vo 5:30 polepší.
0: A ja, Jensa Nitko, ladamy především zase do Birminghama na europejskie mistrzostwa w lochkoatletice.
1: Hej, wszako moto Decathlon, po takim dżesaci boi, z Niemsko wida jara na piaty być. Światowy mistrz Leo Neugebauer po prynim dniu nawieduje, ale też Niklas Kaul, niedeszli światowy mistrz, je ponie we wubiedzowaniu, ze szansami też na złotą medalię, a również je runie jenoś na 6. miestnie. On pak miał się czera za swoje pomiary wubierny prynny dzień, a te silniejsze dyscypliny przyjdą tradycjonalnie hakle na drugim dniu. Los ponże krótko ponapo 12 ze 110 metrami ze zadziłkami, potem sleduje dyskus, wysokoskok z tyczku, niemce sztabuchsprung a mietanie lebie. Rozsud padnie potem dżęca wieczo nikak 10 po 10 w 1500 metrach. A tej szabak so pola to Birminghama wudani, wukona po 10 wieczo Bea Geza Felicitas Krause przez 1000 metrów ze zadziłkami wo swój cejci EM titul, z Leo Majer a Oliviu Gürz stejane dom ciniemske Bejorki w finalu, a direktnie potem od Cibylki na 10 spyta Henrik Jansen we mietaniu dyskusa od 2014 traja co niemsku medalię u flautu tutej dyscyplinie zakończyć.
0: Na jasno wójndu z jutce potem od tebie zanimy wuslitki dżęsniejszego czwórtego wubiedzowanskotnia.
1: Cele wieszcze.

Nie wiem, czy też wy tole sobą dożywili czara wieczor. Nieliczomni ludzie są niemski, a drugich dzielach Europy zaczmi, czy słońca w obgieć powali wieczor siedmich, słuchaj się miesacz, potem poniecznym przede słońca. A do nich niebie jenoś jeszcze taki wózki serb widzieć. Na severu bie przybliżnie 5-80% słońca zakryte, na juhu niemskie 5-9% tam. Totalne začmiče słońca dožwichu dżile islandskie, grönlandskie, kajšte severne, španijskie, a na Baliarach. Haj, kajš prajne, na niekotrych je to w oprawdzie skutkowało kajštajki boži dżiu, druzy su se prajli, što mě to stara. Jeli mače niekajke fota, jeli mače impresje, potom nam to tala postčelče. Jednače po 7.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranje. Serbska wyższa szula we Worklecach za jej z nowym szulskim letom pilotową fazu za nowy koncept wuknienia. Andrea Kiszczyna ma nadrobnosće.
2: Šulerki a šulerjo maja přichodže bule samostatne dživač a so při vukneniu bule sami organizovač. Tež vopkat s medijemi maja trenovač. Nimo toho zmija kužde štvrč leta kuždem letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radživo, so dvojne hodiny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovej fazu nového koncepta su so vúčerjo tutun tydžen, jako su so na nové šulske leto přihotovali, hišće raz intenzívne zabirali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišeho časa a nadžijeja so, zo z novoriadovaniom dječi lepje vúknu a se tiež same lepje pomhač vedža.
1: Nowy koncept jest ze szulostwem gajsztejsz starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Sztonacze młodych ludzi są nie w Łużycy, w obdzieli są w dżęsniszego na Litusze Akademii Komorno-Hudźbnego Zwiedzenia Hornia Łużyca. Zmieja 4 dny w uczbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodzie w rodziszczu nawiduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Nazwuczowanu komornu hudźbu przedstaja młodzi hudźbnicy niedzielu z koncertom w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je njeuž jednu a tež juristisku čahajncu dobyła. Kajž wjesnanostka Madeleine Rynčová gminsku radu čera informovaše, je sakski zarjad Drježdžanach dovolił, zo smje tež gmina być sobu stav energijoweho drústva Vitaj. To by ešte budyski krajny zarjad mjesace dovo odpokazał. Loni założene energijowe drústvo berje zastaranje z čopfotu a milinu v radworskej gmenie do svojskich rukov. Dotal je hižo niedzie 70 obydlerjów z członom. Tež gmina drústvu netko přistupi, dokéž budú so komunálne tvarenia, to runia drústvu vesyči přizamknič. Župa Andrij Zeler Vojorecy chce konc augusta čornom komcu pomiatnu taflu za Gertrud Vincerovu při Frenzelovom domje připravič. Ju chcedža ve vobuku vopomnenského zariadovania vodkryč. To zdželi předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho planuje za 9 a 20. augusta kubansku jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 občelnikov přizeviło. Na Karlovej univerzite v Praze je so čera viace hač 100 občelnikam rečneje šule češčiny rečne certifikát přepodal. Mies občelnikami z 30 národov bytež 6 serbsce rečacich. Oni su štipendi za rečny kurs přes rečne centrum Vitaj kooperaciji z českým knježerstvom dostali. Tak zakonči so po mesacu vuknenja na šelakých nivoach včera v Praze 9 a 60 lična šula češčiny. A to bych u naše povestče, kiž namakače tež na našej stronje internetče, a u naše app NDR Serbia.
0: Vedro.
1: Cały dzień słońca nas dżęca oczekuje lidma mroczałki na niebiu przy 28 stopniach. Jutrze a sobotu wypada cele podobnie, jeli nic samo runie, tak jenoż zabyła przed co horciczo. Jutrze niekak 30, sobotu 4 do 6 a 30 stopniu.
3: Na poczach so nieco niehaczy, tuż dobrą jezbu do dżęcniejszego rania. 4 po na po osmiche.
0: Serbski rozwóz.

Čłonajo župy Michał Hornik chcuchy sej poprom wulečeć a to na zromadnu ekskursiju so podać sobotu za tydźeń 22. augusta. Tutaj jezba je so netko wotprajiwa, Katarina Jokowa je nas o tym informowała. Krošćicach sme ja juce wulki koparski svedźeń za cołu svojbu připodnu jenej so to započne. A večer přizamkne so potom po wulkim sapskim derbiju SJ Krosčice Soko Ralbicu Horki wulki abo wulka party večer na podživečich tuta potom startuje. Wot tuteje soboty je wužiska kupel w Ojerecach šelakich twarskich naprawu dla najprederaz dvajtydženje duo zaurena. Na jezbu k skołannym pokwadam sče přeprošeni wumiłstwowy bus pojedzie sobotu a niedzielu zaso. Lica wjedzie czara do Protec, Bocznicy a do Wachowa. Listczyki za to możecie kniować w internecie, ale mieli so dospiecha mieć ze sprzedawaniem tutych sumienujących iżo zapoczęli. Delnoserbski telewizyjny magazyn Wużyca wuswaja sobotu przypomnujeni we telewizji RBB. A što ješe vulatko zapas, tun može se tute vjezo tež vobladač celi jasna vec v AAD Mediatece vulatko koždem školi času. 7 hodin, 4 štorcije,

0: Słyšiće wot hilže zündženeje ze Smochčic.
1: Mam nuzne kaž přeco. Sym přepožde wot jeva. Nadobo je droha zašlahana. Rozněvana vidžu žurtu taflu přede mnu. Vobjestka. Steji tu, jako by si s Bohom dorečała, daj jej skrótka pozastać. Merzam so. Mój nuckowny motor wierči so jeszcze spieszniejszo hać tun mojego auta. Mi so zda, zo je bu w osobinsce mój dniowy plan przemetać chcę. To niczo nie pomha. Dyrpju w odpocić. Jidu przez wiesku, na kotru szewa grzeni nie dziwam. Przed zarodu biedzi so starsza żona z czeszki karu. Pozastanu skrótka, a popomham jej. Tak stej mój naraz. A rieči mój wo jeje nuczkach, wo mojich nadawkach, wo tym, štož na jo rune poćežuje. Nieprzedwidźana přestawka namaj tyješe. Bie to kaž niewočakowane žonowanie, kotrž sune so skradžu mě znaju. Nucko niewujednana, jedu dale. A mój dzień nie je hižo samsny. Začuvam, zo mam spokojny posmjuk na mě zvoču. Bu ma humor. Nesčele žanych janželov, staj tafličku do mojo puča. Nic zo by mě zadžažal, ale zo by mě rune tam věd, gdzieś małe żonowanie na mnie czeka.
0: Dole praj Hilža Zündžina ze Smochčic na dołku a zamówitosti baczynskie wosady. 4 mięczyny do 8.

0: Andreas Käska, Serbskim Rozhlasu, Deutsch, Bauhaus, mich, a Stoisch, Schitter, Sobokrino, Nähe, Jensa, Simto, Romage, z Matthäum, Zizom.
1: Policia z G.
2: Podwu B6 a 90 Pola Mučova je w utoru popołudniu lesnym wojen wuderiu. Na niedźe 5000 kwadratnych metrach so baleše ale woniowa wobora za mu wojen sašeć. Zwerskowa droha by je dla toho wiacore hodziny zašlahana. Wiecna škoda wučinja nekak 2000 euro za przyczynu wojenja so sledzi. W utoru przypodniu dojdzie na Kinsbokskiej blisko Kamienca k Niezbożu, 6-80-letny by ze swoim kija smiał Kamienc popuczu, a kolidirowaše w Krzywicy z naprzeczo jeducym Dacia. Po uszem zdaczu dokież nie bie dosć daleko naprawo na swoje jezdniju. Umienkał so lochce zrani, wicna szkoda 18 000 euro. W utoru wieczor jest na wóżyskiej drodze pola Wuslinka Czeszkie Niezbożo stało, jako dyri 18-letny wodzier Opela do Sztoma, muża dowiezechu Czeszko zranienego do Korunie. Czy odla jak Niezbożu dojszło, przepytuje policja we Wojorecach. Wiecna szkoda tam uczynia niekak 16 000 euro. A troszku nieuszedne Niezbożo jest w utoru wieczor we Wojorecach stało, Cija postalitny kolesowo prasny do nakupowanskiego woza, gdyż steje się na kolesowarskim pucziku. Czy od lat tun tam bie, z tym so policja zabiera, muż so lochko zrani.

0: Wielka Nadziewicz, poladamy raz do czerawszych sapskich nowin. Nedom horeka na prynej stronie je wulki foto od narawania za projekt Serbski TV. Što za tym ci, to jest matice raz dokładniejszo w obladał.
1: Wodczim, co dżęca rano rieci, a što czytamy w nowinach.
2: Rodzina Rożeńczanka Milena Szołczyc je w utoru niżej s wurejski swoją powiedanczka z czynu czmier natoczyła pod reżiju Jana Bielka, kiż bie z dobą kameramuż, a jako asystentka skutkowasze Marlene Matikec. Kajż aktualnie wypada, pak by to poslene narawanie za tutun format Serbski TV na YouTube, z kotrymż chce Związk Serbskich Wumioców serbsku literaturu online szerić, dokież spychowanie w ubieży. Dalsza tema aktualnych serbskich nowinach – Kemsze Nowe Cali, Czera, Niemsce Noj Cele. 20 młodostnych z Radworja wotjedzieszy w utoru z farariom Benom Jakubaszom a 4 dalszymi przewodnikami z kolesom na 140 km dołu jezbu pod Wunysy do Polskie, czyli Pszenocowachu. Czera rano dzieszy potem dalej 20 km do zdalenie Nowe Cale, czyż swieczach u klosztorskiej cyrkwi tam Roma Dzieznikak 30 dalszymi wyrywymi Bożą mszu. Dzięca, co zaso do domizny na urocza.

0: Dźensa 13. augusta 13. prażnika swjeći Smečkečan, Mirčin Jakubaš swoje 40. narodniny.
1: Přejemy z Božo.
0: Wesny klub Smečkece přeje swojemu čłonej Mirčinej krótu strohotu a Bože žonowanje. A čitam po svoje dale, nimo dźěła we koruni, angažowanja športče, we wosadźe, při spěwanju a swojby, chcemy se jemu dźakować, co namaka tež čas za dźěło we wesce, dźe iž toho runja aktivnje poma a sobu skutkuje tuž. Jeszcze raz wielki dziak, a wiele zboża Mirčiny Jakubaši k jeho dżęsniejszym 40. narodninam. Woswiedźcie je rynie z waszymi lubymi.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranje. Serbska wyższa szula we Worklecach zahi z nowym szulskim letom pilotową fazu za nowy koncept wuknienia. Andrea Kiszcyna ma nadrobnosće.
2: Šulerki a šulerjo maja přichodźe bóle samostatnje dźěłać a so při wuknjenju bóle sami organizować. Tež wobchat z medijemi maja trenować. Nimo toho zmija kóžde štvrć leta kóždym letniku čežišćo, s kotrymž so wo sebje zabieraja. Zoby so toho časa sem radziło, so dwójne hodziny wo 10 mięcinu skróča. Z pilotowej fazu nového koncepta su so wučerjo tutun tydzień, jako su so na nové šulske leto přihotovali, hišće raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šočina praje na naprašovanie, zo reaguja z tym na wužadania dźensnišeho časa a nadzieja so, zo z novoriadovaniom dzieci lepje wuknu a se tež same lepje pomhać wiedza.
1: Nowy koncept jest ze szulostwem gajsztejsz starszymi dojednany. Pilotowa faza jest za całe szulskie leto planowana. Sztonacze młodych ludzi Sornieje Wużice wobdzieli so wodzięcniszeho na letuszej Akademii Komorno-Hudźbneho Swiedzenia Hornio Wużica. Zmieja 4 dny wódźbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gimnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodzie w rodziszczu nawieduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Na zwuczowaną komornu hudźbu przedstaja młodzi hudźbnicy niedzielu z koncertem w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je neuśjednu jurystisku czajńcu dobyła. Kajž wjesnanostka Madlen Rynčowa gminsku radu čera informowaše, je sakski zarjad Drježdžanach dovolił, zo smi tež gmina być sobustav energijoweho drustva Vitaj. To běše budyski krajny zarjad měsace dovolot pokazał. Loni założene energijowe drustvo berje zastaranje z čopfotu a milinu radworske gmenje do svojich ruku. Dotal je hižo niedźe 70 wobydlerjow z čłonom. Tež gmina drustvu nětko přistupi, dokež budu so komunalne tvarjenja, to runja drustvu wej syči přizamknyć. Župa Andrij Zeler Wojerecy chce kunc augusta w čornym komcu pomjatnu taflu za Gertrud Vincerovu při Frenzelovom domje připravić. Ju chcedža we wobwuku wopomnjenského zarjadowania wotkryć. To zdźeli předsedstvo župy po swojim čerowšim posedźenju. Nimo toho planuje za 9 a 20. augusta kubansku jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 6 a 40 wobdźelnikov přizywiło. Septembrje sleduje zarjadowanie k tradiciji wojerowskeho serbskeho kwasa a hotowania wojerowskeje drasty w Krabatu Mynje. Na Karlovej Univerzitě Praze je so čera wjace hač 100 wobdźelnikam rěčneje šule Češćiny rěčny certifikat přepodał. Mjez wobdźelnikami z 30 narodu bě tež 6 serbscy rěčacych. Woni su stipendii za rěčny kurs přez rěčny centrum Vitaj w kooperaciji z českým knježerstwom dostali. Tak zakonči so po měsacu wuknjenja na šelakich rěčnych niwowach čera Praze 9 a 60 rěčna šula češćiny. A to běchu naše pojezdće, kiž namakače tež na našej stronje w internecie a w našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Słońco cały dzień, na to smiemy so dżęca wieselić. Lidem mam roczałki na niebiu, to szło przy 28 stopniach. Jutrze a sobotu wypada cele eksaktnie tak. Jeno już zo była przeco horcisho, jutrze niekak 30, sobotu samo 4 do 6 a 30 stopniów.
3: A tak jak wypada potem od niedzielę z każdym dniem, trochu kurdniša bila, když poladame na večer, punđelu večer, když vuraje so finale beach volleyballova turnira Zadkule v Miločicach, to připoveđa meteorologo jo takle vokovo 24 stopnjo potekim. To ne buđe hižo cele tak hoco.
0: Serbski rozvoz.
3: A když poladam na poče, šo okej okay v našej končinje.

0: Wiele rednych bildków we przyjacielu dostała, a ksu we szpańskie we dowolu, a su zajśmiše słońca mogali we całej redności obgledować. Z co wy ho nieco we tego zaupytnuli? To by nam mogali rad ulicować albo napisać. Hołacy, żeńca jo 13 august, słyszymy żeńca wed Slezino tego historyjskiego datuma, mamy dopomniejsza wed Jurija Kocha ku dniu natwarjenia Barlińskie murie. A gaż nieco jeszcze we dowolu byli, mamy za te redne słynne dny drogowański typ. Zcielamy was żeńca k Baltijskiemu morju na polski bok. Jo, a my poglednjomy już raz do telewizijnego magazina Wużyca. Tu sobotu budu zase pisane obrazy, a serskú rec z našego regiona w RBB telewizji widzisz a słyszasz. A my oglądamy žinca našej młodej kjartnarce Maja Schramojc. Startowasz pak, co my z feriowym postrowom za nasze žiči, tam sme žinca na poli pla uchacu a liśku. Po takem, nečo los, rednje až z čo zašaltovali.
1: Raz, dva, tři. Žiši k radiu. Ojo vaš, Žiše Cepastro. Serskega programa.
0: Naše zvěrecné ferie ve serskem programě du dále, lube Žiši. Žinca sme zase vence ve naturie duce, tam jo wiele zwiery tu, a žinca bužamy uzgonić, kake rozgrona liška a uchac mati. Jo, a teke gadańko jo podla. Na końcu przyjo samo to rozwiązanie.
2: Uchac ženio przez gelu. Vinco napelo pekał a marchwej. Geli cakaju mode uchace. Jaden, dwa, trzy, styri, a uchac mama. Ale co? Naraz stoi przed nim liška. Liška se pszasza. No, uchac, żoga coś. Uchac groni. Ja com napelo, ja com pody, a cukał żraś. Liška groni. Ham, ham, som teke gwodna, a buziom tejbie żraś, uchac. Uchac se bej a pszosy. Och, luba liška, nie cyn mnie nic. Ja mam doma małe uchace, a weni trybaju kał a marchwiej. No derje, groni liška. Ja tebie nic nie cynim. Joli ty mnie ugadajosz, gadańko. Jolic nic, pen psiżom pe tebie a mode uchace. Tak, słysz gadańko. Jo żółte, a żerio papieru. Co to jo? Uchac chapia przemysluwaś. Jo żołte, a żerio papieru? Papieru! Taniż marchwie jomu nie słoży. Ręce myśli jano iści. Papieru! A doma szykne uchace jano przemysluju. Jo żołte, a żerio... Żerio papieru? To słyszy mały Fred, każ żenio przez gelu do szule. Węce smieją uchacoju. Jo żółte, a żerio papieru? To jo listowy kaścik.
0: Lubo dzisi, z czo wy to teke juża ugadali? Wicze burzamy zase na ogleże pla kocora kito. Słyszymy, kak wen zase wynoży we kuchni. Aż to wiczego potakem.

0: Dźeńcašny 13. august ma mogi w kalendarje, dokulaž na tom dniu před 65 letami jo se natwariła Barlinska muria, a to žielenje nimskeje do dweju žielowu jo se manifestirowało. Do tego dnia hyšći su teke Serbe z Łužice hyšći šli do podwjaconego žiela Barlinja, su lužam do domu předawali gusy a druge dobre wiece we svojich dworu, abo su se ogledali ten južo tencas přeušo oblubowane zelene tyžin. Z tym jo był końc we 13. augusta 1961. Zlesene historiskiego datuma jo serski žurnalist Juri Koch před 20 letami opisował.
1: Ja my guse na ten žen dere doma kovaš, som był rono jadno leto ako młody reporter a redaktor pla Radia DDR, išći som zaušoma studentsku laškosć miu, skotarijuš smy to živenje dose srebali. Ako som na tom 13. augustie do radiowego studia na Wilhelm Kürzowej droze w mieście stupił, gajo pocowym domie, w nimskej rowno tak ako we serskej redakcji znate cenione było, aż musimy se net szykne dowojce we fojeju zmakaś. Direktor a jeden gość wet partaje bużoty rozkładowaś politisku sytuację. Tak jo se stało. Oba muža z tej chvalivej rozsuženie státneje ušene v Barlinju natvariš antifašistisku zádoru. Až njamgo imperialiste nám kšadnuš, což sú ževašerie a buria republiky naževali. Kužde vet nás jo při takých slovách viežel, až ta muria, vet kotariješ nejsme na tom dňu ešte viežili kak usoka jo, až ta zádora jo myslona byla teke přišivo našim lužam, ako sú všetci zase přes otvorjonu granicu ve Barlinju z republiky ubiegnuli. Doma všetko stojece a lážece vystajili přec, jano přec, tam preky jo se gronivo jo šolipi. Luže mogu tam myslić, a groniš coś kježe a kupiš mogu sebie za svoje twarde pieniądze złoty svět. A šo se mogim ubiegnionym pozdzi tam preki zlie zešło, nejsu te luže kšeli za wiernem jež. To jo była propaganda, a veď te je sumili ten nos pone. Mogi z nas gajo se až do tego 13. augusta 1961 mogał ze svojim ovecoma sam přiznaniš, až to jo była propaganda. My sme cesto k šajžu, rojnčke jo to bylo zakazane, do tego złotego Barlinja poglidnuli, carne přes granicu, na kuda mu riedne creje a vnia tu zejpu kupiš a pen zase z Esbonu sliedk do demokratiskego sektora a vet šojne vajde zase do Hoševuza. A na drugi žen s čachom do redakcije liec budu tam viežiš, až sme carne na por štundov ve zakazanem svišje našich politických vidnikov pobeli. Gab to zgonili, by było końc ze žurnalistickej karieru. Na tom dniu, na tej zgromažiznie, we radiowym domie, jo se nam groniło aż z tym ubieganim. Gaštege jano na por štundov, bužo nint końc. Dere sme sebe gronili, jo lic bužo nint ve našej republice, přišivo kotarež nejsme nic mieli lepiej, až možo kužde groniš což co. A teke ve našom samym radiovém programu bužo kritiske slovo mežne, a te auta budu lepše vordovaš, a banane nebdu jano kugodam v lodach, ga daš tam moria stoj. Ale božko. V tych živých a 20 letach, ako jo stojava, nejsú se z Lubinja dožaržali. A Moria, kotaraž jo dejava antifašistická zádora byš, jo se všetci věci pokazava ako mocne rota zauretego doma, což sú druge věc ako čašne zacúvali, nežli ja, kotaraž jo tam a zas mogal do velikého světa pokuknuš. Ta Balinská Moria jo přec. Te staré starosti sú zabite. Nint njamame žiadne věc. Jo. Gapiano, tak było. Nient mamy bananów, a jednych autów dosć, a nowych starościów tek. Cełu kopicu chudych ludzi, a nowe murie mamy takie, a kradu wysokie, miaze bogatymi a chudymi, miaze Hamburgom a Hoševuzom, miaze uszynu a niżynu, miaze naszymi a cudzymi, case takie miaze Serbami samymi. Toż by dere było, gab žinc teke raz na to myslili, kak by se mogło nowym muriam miazy nami zadoraš.
0: To so byli spomnieša niegašnego redaktora, serskiego spisovašela a autora Juri Koch na august 1961. Ateke musikaliski spominamy ten tyżyn na ten czas. My grajomy w naszej muzyce tyżyn jakuszty żyjen jaden z bioprotesta przeciwo komunistiskiemu reżimoju w Europie. Pisz a stużasza liet jo dosć. Czas jo nasz. To jo historiski slogan operania przeciwo komunistiskiemu reżimoju w Bulgarskiej. Wenn jo nastał w czasu prednych wielkich protestu a manifestacju końc żywisz nas czosto, żywisz a wesem żaset we stolicy Sofia. Z tym jo diał komunistyski reżim byś napominany, aby wstąpił. Song Vremeno je nasze, czas jo nasz, jo wordował hymna gibania za demokratiju. Za jego nagrawanie jo przyszło radnie wiele znatych muzykariów a muzykarków bulgarskiej gromadu.

Nadale mamy szop we dny, a mogi zmijo hyszczy urlop. Ach to szeszczy nie wie, że desy uperasz, ho przyjo naszo narażenie. To ją ja za drugim nieco za ludzi, kotarysz mają problemy ze strobotu. Słuchaj szon, przy Baltijskim morjo dajo rytne miestaszka za wadachanie.

0: Njelicobne hotele a kurowe domy z usokim standardom přepřesujo gosći z tu a ukraja. Wszakie choroby se ugeje, problemy z obiegom a pogibowańskim aparatom, nadwaga, żeńskie co choroby, a druga. Dajo teke žišece zanatorie. Mjaze gościmi, ja wiele Niemcu, to jo przeci tak było, a przybiera liczba tych, ako przydu ze skandynawijskie a rusojskie. Na przybrioze albo na przybriozne promenaże se mierwi z luzimi, a to nic janowe liszojskie sezongie. Dlacego przydu rono do Kołobrzega? Przewodnica Pemistrze Kasia Dąbrowska to wie.
1: Dlaczego warto do Kołobrzegu przyjeżdżać? Kołobrzeg jest bardzo pięknym miastem, położony bezpośrednio nad morzem.
2: Kołobrzeg jest rydne miasto, ale że nie pośrednie przy morzu. Wydychański pas kurowym parkom dzieli miasto a przybrzeg, o nie dają żadną industrię. Bagno za gejarskie pakowania ma ubierną kwalitu. Solowe żrydła semia ze drugim używają we pliewarniach. Mamy w mieście samo basen z merskie juwedu. Takie medycyńskie zastaranie jo wielgin dobre. Gaż przyjeździo geść na kuru, przespytują jego duchtar, a narazijo, jak dalej postupować. Wedwisne we tcherości albo sierpienia dostawają pacjenty gejarskie naprzały, masaże, bagnowe obalenia. W mieście jo dobry powietrz. Ludzie ako się wedpocywać wedzieła, mego ołu wielgin derje wedychać.
1: Też potrzebujące odpoczynku od pracy mogą się tutaj doskonale zrelaksować.

0: Zeleny Wytychański Pas przy Mörju wabijo gości na przechodzowanie, a tak we zryżiściu miasta namakają wiele idyliskich flacków, a riedne historyjskie twarjenia. Koło brzeg może slid gledasz na zajmne stawizny.
1: No tak, początki koło brzegu sięgają już VII wieku. Tutaj lokalizacja związana była z wydobywaniem soli, którą uzyskiwano...
2: Zachopienki miasta segają slid do VII stulecia. Sedliście jo se założyło we związku z udobywaniem soli. Kolebka miasta jozinsajszny mieszczański ziel budzistowo. Oddają najstarszą romanisku cerkwicku we psimerskich stronach. Tajo z lata 1202 a 20. Wynajo wielgin oblubowana pla młodych perów, ako spaźba Barska cerkwia. W lesie 1200, 5 a 500, jo dostał Kołobrzeg, Kolberg, prawo miasta. Wiele nimskich ludzi jose psi sedliło. Miasto joteke słyszało do hanzeatyjskiego zwieska, a jose z Boga siło psie zwikowanie wesebnie soli a jantaria, na nimski bernstein. Smy mieli ou solnu drogu, dlatego bogactwa jo miasto miło jużo w 15 stoliesiu mieszczańskie murje, półtora kilometaria dójkę.
1: Stanowiło to, że miasto posiadało mury miejskie w 15 wieku stegły. Tam było dokładnie półtora kilometra, dajmy.
0: Ale mocne murje nie są mogli nad padem wyniku zajrzewać. Siedemletna wojna, trzydziestoletna wojna. Wiele jo se skońcowało a znicowo. Najczaśniejsze zapuszczenie pak jo przyniosła druga światowa wojna. Przed jej końcem jo miasto Kolberg za Niemską wielgin ważną rolę grało. Hojo nastało najwiecze przedełzeszy niemskich filmowych stawiznów. Nacije su wierszeli veljetoma živišnasčostuči a styržasča, a styri a styržasča, propaganda film Kolberg, kateriš jo dejao rozširjovaš mytos vo nepobite mišče. Ven jo dejao ve slednej faze drugeje svetovije vojne zmocniš velu Nimcu pšetraš. We wojowaniu około miasta jo 2000 ludzi swojo żywienie zgubiło, niżlic aż su 18 marca 1500 polskie a ruskie wojska miasto zajmieli, które się było na 90% znicone. Takie wiele historyjskich zajmnostków, cerkwie a drugie twarzenia su byli zapuszczone.

0: Zlěde wojny su se dawno wetpěrali. Wiele naglednych zajmnostków może oglądać żyńca w koło brzegu wiszesz. To się to przystał ze Swietlakom albo we starym mieście radnica z cygelu, natwariona po planach Szynkela, pulberowy torm albo dom Świętej Marii. Ten się twarił we 13. do 15. stoliesza we stylu baksteingotik. To miał 470 metri usoki. Joto jednoczka pisz Bożowa Cerkwia we Polski. Kasia Dąbrowska ją nam bliżej przedstawi.
1: Ona może pomieścić 7 tysięcy wiernych. Obecny wystrój kościoła jest zupełnie inny niż wcześniej. Dawniej właśnie wszystkie ołtarze, malowidła czy świeczniki były fundowane przez...
2: Joto bejnie wielka cerkwia. Wena ma miestno za niezi 7 tysac ludzi, a to nutrzikowne jozinsa cele hynakrze ako niega. Te melby na wołtariach, wołtary a świeczniki su byli dary wed bogatych familiju. Dajo na przykład ten wielgin drogotny 7 rukoły świecnik z lita 13 stół, 7 a 20. Ten jest 3 metarje usoki, a przy samym równo tak szeroki. Gotowany jo z brązę, a waży 900 kg. Forma jo podobna na menoru, ten żydojski świecnik, ale ten jo z jadnego kuska. Ten z naszej katedrale może se rozebrać na więcej kusków. Widzieć su na nią 12 posołów, 7 darów Świętego Ducha, a każdy element ma wiestu symboliku.
1: Można na części rozebrać. Na tej głównej kolumnie jest 12 apostołów, 7 ramion, 7 darów Ducha Świętego.
2: We cerkwi możemy obdziwować fragmenty gotyckich melbów, brązowy dupieńc, a sławną szlifę na ukronu, to jo drogotny świetnik, tweriony wet umiełca Michael von Augsburg.
1: Przepiękną koronę szlifenów, ufundowany przez rodzinę szlifenów z polskiego Śliwinów.
0: Przed starym twarjeniem doma nadejrzamy impozantny moderny pomnik. Ku cestrzy historyjskiego zmakania wojwody Bolesława Chrobrego a młodego niemskiego kieżora Otu Czeszego przed 1000 litami we Gniźnie. Tegdy jo se rozsłużiło aż we koło brzegu Krakowie a Wrocławiu se zawożyju polskie biskupstwa. Na postumencie pomnika z tej postał je obiju kniżarjówu a rozryta ksica, symbol niemskiego a polskiego naroda. Po bokoma stoi tej postał je bamżowu Jana Paula II a Benedykta XVI. To a drugie zajemne miejsce mężą perucysz oglidariam koło brzega, któreś ksie po gojarskich napszałach wicy w mistrze zgonisz.

0: W stałiznach miasta Kołobrzeg gaszczo już o wiele zgonili, a se zeznali z historyjskimi zajemnostkami. Co meninto jeszcze raz lat gledasz, a to na stawizny kupielu. A te se zachopio z litom 1802.
1: Tutaj odbywał karę radca celny z Poznania, Hans von Held i...
2: O, we twardnicy jo jaden wiesty cłoński raźc, na nimski colrad, Hans von Held sweju sztrofu wetsejdził. Wen pak jo se megał licho pe mieście pegibowaś. Tak jo se cesto kupał w meriu, a to jo jomu bejnie tyło. Baltiske merio, tak jo wen twarził, jo ucyściło jogo siło a duszu. Wen jo peździej udał knigły we sweją przebywaniu w mieście, we kupaniu w meriu, a psiechejziowaniach, ketareż su pelipszyli jogo stroje, a jomu slitk dali żywińsku radość.
1: Kąpiele w Bałtyku i te spacery nad morzem właśnie przyprawiły, poprawiły jego zdrowie i przywróciły chęci do życia.
0: Knigły cwońskiego raszca Hans von Held su ujśli w lisze 1800 astyri, a przypadla gronione pe wecyżeniu strofy jose wen zase przyjuzeł do ostatniej służby, a jo wystał we Kołobrzegu. Jego knigwy pak su miasto znacze cynili, a to kupanie jo do mody przyszło.
1: Na przykład kosze plażowe pochodzą z Rostoku, zostały wynalezione na początku XIX wieku.
2: Już o na zachopienku XIX stolesia su ubyli wizieś psibriozne kosze. Rosą a gejarsku paru su zawiadli we XIX stolesiu. Na zachopienku su samo perucyli solnu wedu, mersku wedu, piś. To nie jo to pszałe było. Dajo taki slogan, kto wodę jantar pije, ten długo w zdrowiu żyje. Mamy mineralną wedu jantar a perła Bałtyku. Wetli ta we 18 a 600 se ta stał nie przespytujo, a se używa na gejarskie cile. Źrydła około Kołobrzega są wielgin bogate na mineralach, a nasza mineralna weda susza ku najlepszym w całej Perskiej.
1: I są jednych w ogóle z najlepszych jakościowo wód tutaj w Polsce.
0: Pomienowanie Perła Bałtyku, Perla Baltijskiego Morja stoi we zwisku z Miazy Narodnym Gojarskim Kongresom w lisze 1901. Stogromady stopisz a dważasca kupielu na terytorium nienigażnije nimskie, jose tekdy uzwelił ako nilipsze, ako prydne Kolberg Kołobrzeg. Kuratory su pomienili miasto Parlu Baltijskiego Morja, a to mnie joteka dostała znata mineralna woda.

0: kuriozne su byli pecinki około kupania. Te su se stałnie przemieniowali. Na zachopienku su mieli kupiele wyczeloni przybrioka, zamuskich a żyńskie. W prednej światowej wojnie su nastali familijowe kupaliska.
1: Taką ciekawostką jest, jak to młodzi ludzie wykorzystywali możliwość spędzenia czasu razem. Pożyczano dzieci od swoich znajomych bądź sąsiadów.
2: Młode ludzie su tu sytuację mogli raz używali, aby se z drugimi zmakali. Sudzisi suseda albo znatych gronimy raz upożycali, a sobuzeli na psibriok.
1: Na początku wykorzystywano takie specjalne wozy, w których na przykład ta dama w specjalnym, ona wchodziła.
2: Zwróconości około kupania su byli mogi raz zimne. Na przykład su mieli takie wezy za żeńskie, za damy, we tych su se weni przeoblekali, a wezyli do wedy. Po kupaniu su se zasej przeoblekali. Supę nosili sukniu z dwójkimi rukawami, a dwójkę ju keszulu. A se wiezę słynnym parasolom w ruce, su se nadobne damy przechodziowali.
1: Właśnie wychodziła z tej wody, przybierała się znowu i wychodziła znowu w tej sukni. Obowiązywały ścisłe stroje plażowe, trzewiki, długie suknie, rękawiczki, parasolki.
0: Prydne kupańskie kostiumy su przy samym całe siwo pokrzywali. Z czasem jo więcej a więcej kozy wizysz było, we 50-tych latach jopen Coco Chanel zawiadła bikinie. Żeńskie su mogali na słońsko lażasz, a se obrunisz dasz. A nintoga mamy już wiele lichoty, coż nastupa kupańską módu.

Kupjele Kołobrzeg, kotere szlaży przy Baltijskim Morju a uliuje riki Parsenta, są atraktywne a pożedane drogowańskie cel za turystów z Polski a Ukraja. Veliszojski sezon je jo ich uši 100 tozind. Vesebnje ve živiša se tych letach, po převroše, su se peruceli nuje možnosti, jo se miesto bejnje uvijalo. Nastali su gojarnje a kšasne hotele s usokim standardom. Paleta gojarskih napšavu jo bejnje obširna, a tomu, až se šivo a duša ustrovioti, nie sluša jano medicinske zastaranje. Mieście samym a okolinie dają wiele zajemnostków, a turystyczne agentury, a drogowańskie biuroły perucują ulity do Gdańska, Szczecina, a na drugie riedne flacki. Zwężymy, że się udasz na jednodniowne jezby na dańską kupu Bornholm, a takie kulturne żywienie w mieście samym jo wiele rakie. Zajemne usta jeńce su wizjesz, a kuruje doma a hotele przeprzesyju na operatowe koncerty, rejowańskie przedstajenia, a spiwańskie wiatzorki.

Poglona kupka z Čebjatowa na przykład rozjazelio turystów z nimskimi a pelskimi ludowymi spiwami. Poczekam we studa, ja mahu żadnie szanse.

My sme słyšeli, město Kołobrzeg jo zajmne a atraktivne w kóštym casu lieta. Mežešo tam dojesz na dwa tyžinsku kuru, rono tak ako na krotki kupański dowol. To jo był nasz ulet do Polskeje z Martinu Golašojc. A ho mam hešći kusk polskeje muziki za was.

pokažom hyšći na přiduce tyžin. Stwertka přeci jo městno za naš młody magazín. A přiduce tyžin wierši se plabubaka šukno okovo muziki. Mamy za młodych přisłuchariu K-pop ustrzewanie. Wiasę szosę na muziku wet koreańskeje pokupy. Rozkładujemy ten a tamny fenomen możinskeje kultury związany z K-popom. Nie gledamy tam gradu tak do północnej Koreje, żeż koncentracijske legwa mają, a samo za to spiwanie K-pop spiwu przyjdzież do popajżeństwa, ale do południego żela tego kraja. Jo, przyjdący bubak, bużo zajmny, ale teke wicze z upłaszio za sesjarski program zaszaltowasz. Wicze smy za was tu z pokazkami za końc tyżynia, a gledamy dwymi do nowego telewizyjnego magazina Wóżica. Moja kolegoka Ania Kochot-Szwarcowa stoi pęchowe studiu. Ale nintios ustrzewański czas minul, ja som Diana Szycowa. Życzę wam jeszcze redne żyjen. Myśl o sederje.